Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż pachną.

0: dalej.
1: Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
2: Raz, jeden, raz.

0: Обендає.
1: Сабота.

Wnętrze metrowy żywopłot, widok sąsiada z żoną, jak też oni sami są mu niepotrzebni, odkąd własną nieruchomość zasiedlił i nikt się nie widzi i wszyscy są radzi i za nic nie chcieliby się stąd wyprowadzić. W sumie po co się przejmować?

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

jak najszybciej skończył się. Całe wakacje przesiedziała z młodszym bratem. Mama harowała na drugim etacie, żeby mieć na spłatę. Czemu ryczysz, gnoju, spójrz, ja nie płaczę. Świat jest piękny, świeci słońce, tak mówiła mu za każdym razem.

Jak setki innych, pewnej dziewczynki właśnie chowała na ogródku zabawki do skrzynki. Tata smarował gwinty, mama jak zwykle w kuchni. Jeszcze nie wiedziała, że nie zobaczy już córki. Tuż obok furtki stał szanowny sąsiad.

0: siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął i patrzy w lustro, jak w

0: zbliżył świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz spada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie.

Nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczenie jak stara baba, nie napełni ci kieszeni. Ale co tam, woli taki grzać stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeśli ich pieniądze. Ślinić się, wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszeniom jak paparazzi. Szukają wściekle, nie znajdując pracy.

0: spoko. Ja dobrze wiem, kim jestem.
1: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko ta sama melodia.

Niego nie odróżnię i bywa różnie, ale nie przesadź. W interesach, w roli prezesa nowobogackiego szefa, który się znalazł w swoich wymarzonych strefach na głównym forum, gdy nam szy wymienia się sponsorem.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Big up to I Massive.
2: Onar, PZ, sprawdź to.
1: 81, pomyj man. Słuchaj, to są elementy. Oj, oj, mówią ci, którędy. Oj, oj, słuchaj, właśnie tak.

0: Cię obudziłem, a garbaty.
1: Słuchasz stacji RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
2: Teraz jest
3: Flyer, fly.

0: Więc dlatego z punktu mają na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było.
1: Powinienem wam gały wydłubać i w to miejsce wstawić wasze wyrżnięte jaja.
2: Wy wszyscy jesteście pojebani!
3: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
4: Chiny zmagają się z bańką długu.
5: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
3: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
6: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
3: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Pamiętam czasy, kiedy miałem same problemy. Ciągle bez pieniędzy, miłości. I zastanawiałem się, czemu wciąż pakuję się w nowe problemy. Nie wiedziałem, skąd się to bierze i tak się zastanawiałem, skąd się to może brać. I w końcu to pojąłem. W końcu to zrozumiałem.

sam wiem jak to jest. Kiedy wracasz na kwadrata, na ciebie czeka tylko pies. Nie każdy miał szansę, by kochać chłopak. Oni nie wiedzą, co to znaczy biedować. Rozumiem cię, dziewczyno. Też nie miałem ojca. Też nie miałem szansy, by poznać Boga. Myślałem, że go nie ma, skoro nie ma szczęścia. A właśnie wtedy trzeba wstać i ruszyć do nieba. Nigdy więcej nie uderzysz mojej matki, draniu. Nigdy więcej nie chcę przytulać pijaków. Rozumiesz? Nie mam siły się za ciebie wstydzić.

Czy co tym osiągnęliście? Pod blokiem krążyliście, namierzaliście hadę. Daliście mi się poczuć jak pieprzony Bin Laden. Na bloki rzucam prawdę, tak przeprowadzam desant i czuję satysfakcję z tego, że was ośmieszam.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Jeżeli ktokolwiek uważa, że showbiznes w Polsce istnieje, co to jest kurwa showbiznes? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Po pierwsze, jeżeli będę chciał sobie zrobić operację zwiększenia biustu,

i pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać sam.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze.

Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Miał być refren, będzie puenta. Jak się uwolnić, kiedy zaciska się pętla? Dusisz się własnej masce, wyrzuć ją. Jeśli chcesz być kimś, to bądź sobą. Zanim wyjdziesz na solo, zanim przywitają cię chlebem i solą, zanim twój czas minie wraz z twoją rolą, pamiętaj, żeby

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

Nieważne czy śpisz na hajsie i jak masz w życiu super, bo i tak ponury żniwiarz ukróci twój harmonogram. Powiem ci prostą prawdę, wszyscy jesteśmy w dupie, dlatego przewidywanie przyszłości to astro.

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: To dowód odpowiedzialności.
2: Mózg mi się gniazda.
1: Za los kilku osób.
2: Zetio.
1: To znak odporności.
2: UMP.
1: Na przeciwności losu. Psychiczna bariera, lek, postawiony opór. Zastanów się, nie podejmuj pochopnych kroków. Daj dowód, że odpowiadasz za swe czyny. Bądź gotów, by przyjąć dziecka na rodziny. Pomyśl, co mu przekażesz, Boga, wiarę jasne. Najtrudniejsza droga to czyny odpowiedzialne. Od małego wpaję prawdę, okaż mu wsparcie. To niełatwe, nie bardziej, gdy rozpłata w igle. Szanuj najbliższą rodzinę, ziomka wspieraj w działaniach. Osłaniaj, gdy na handlu go przyczaja kurwa. By się urwał, bo przetrwanie w tych warunkach to wzajemna kontrola. Orient, uwaga czujna, inaczej puszka. Misja próbna, czekasz jutra. Nie umysłu potęgę, zimną krew. Pewny strzał, zimną rękę, zmrożoną brew. Obyś trwał w tym, odkryj się kim jesteś. Rozwódź wrodzony instynkt.
3: Odpowiedzialno ci dowód, mam skitrany jak rodowód. Pytasz się, jak jest powód, wróćni z grobu. Jeszcze raz powstanie posta. Czarna owca, ledwo czasem wiąże koniec końce. Wiem, że jestem dla młodszego brata ojcem. MC, który daje siebie jak najwięcej. Da rodziny w podzięce, ostatnia kropla rozbywa się w ręce. Bardziej twardo trzyma lecę, mniej więcej. Zawsze jakoś to będzie, mniej więcej jestem z tobą. Zawsze jakoś siedzi w rozpaczy czy też w biedzie. Nie załamuj się, wielki królu. Przekaż szczery aż do bólu. Krzywe niespodzianki w życiu dają po gólu. Przez to tyle strat, kurwa mnie to, że mój brat patrzy za grat. W praktyce lojalności tyle lat. Kiedy zakotwiczę, zapalę zniczę za szmat. Czasu spędzonego z kiszem, fasu świata biciem, który wciąż mnie dopada. Za plecami się skrada, żenada.
4: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
1: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób. To znak odporności na przeciwności losu, fakt.
5: Każdy ma do dźwigania swój krzyż. Niesiesz go z pokorą lub czeka cię limit. Zaślepiony lud nie okaże łaski na to nieli.

0: w maszynce kawą mięsa. Zgarnąć hajs, bliskim dać poczucie bezpieczeństwa. Nie wszystko jakbym chciał, młodość, surowa lekcja. Kto sam nie zjadł, to oddał mi, zapamiętał, ręka rękę myje. Przyjdzie czas, a się odwdzięczę. Po drugie szacunek, lojalność po pierwsze.
1: Bez dowodu to go masz. Prosto w twarz ci powiem cały czas, każdy z nas próbuje żyć jak człowiek, to jest sztuka. W dobie, gdy wielu dąży po trupach do celu, szuka szczęścia w helu lub biegnie po frajerów. Wszędzie muka się czai, nie wiadomo gdy zagai. Nie każdy jest świadomy, co naprawdę tak potrafi. Być 2-4 na dobę, szczery, lojalny jak wobec rodziny. To znaczy być odpowiedzialny za swe czyny.
2: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
1: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Numer 7.

0: tak mówią i ciągle mówią, mówią.
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

ma takich chwili jak dziś. Nie ma takich chwili jak dziś. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma takich chwili jak dziś, bo nie ma takich chwili jak dziś. Nie ma takich chwili, nie ma chwili jak dziś. Nie ma takich chwili, nie ma takich chwili, ziom. Nie ma takich chwili tak, tak jak dziś.

0: nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. WWO, Soku, Emadę. Elo, ja nie jestem z tych, co robią to dla gwiazdek w periodykach, przy recenzjach pod publikę. Czy to jasne? Będę robił to, co chcę, bo tak chcę. Z i P, mam zdanie własne.
1: RMF ON, cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

przegrywać. Żyjemy, by zwyciężać, brać na pary żywot swój, dźwigać jego ciężar. Bo życie tu to nie film, kolorowa maskarada, raczej skup się na łapaniu chwil. Oto moje motto, rada, bracie. Życie to talia kart, którą trzyma w rękach los. Co oszukuje już, kiedy tasuje, próbuje znów chować tu w rękach coś. I na żadnym zegarze nie ma do życia wskazówek, śmierć jest punktu.

0: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Now let's go!

0: mnie psy, chodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz, jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

albo chodź, widzę bar. Przejrzałem cię na wskroś, Kasiu, Gosiu, czy jakoś tam. Żaden ham, co złego to nie ja. Mam delikatny plan, dwa co już czekam w furze. Jenker kołuje coś na górze, wróżę, że będzie dobrze. Już nie muszę cię namawiać, duże. Koleżanki co się uśmiechają pięknie.

A i tak chętne dalej się rozbierać. Patera, era pasoba, mniej jentera. I sześć sztuk, biorę dwie, on dwie. Wadzo też dwie zabiera. W tren, o nie, chwilę, naprzeciw mnie. Patrzy się jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni. Ten esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolenda, kolenda, lubisz to się bawisz. Męczą lub dają odpocząć, są twoje. Czasem ukojenie, czasem paranoje. Sny, nawet gdy są złe, to się budzisz. Możesz w nich kochać lub...

sygnale.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wie.

RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Mniam, mniam, mała.
1: Hej, puszysta.
0: Hej.
1: Mój kochany kotku, jesteś zajebista. To dla ciebie wersy, imena przeboju w listach. Krwista jak bewstyk, chcę się z tobą...
2: Właśnie tak, sprawdź mi, mniam, mniam, mniam. Aha. Właśnie tak, pyskaty, szycha, specyfik.

0: Dobra, starczy na dzisiaj. Szybciuteńko pod prysznicę. Otwieramy okna i wietrzymy salę, bo chłopaki zaraz przyjdą.
1: Petrynezo, a kto, a kto?
0: Skazani na sukces.
2: Czy tydzień w radiu RMF24.
3: Chiny zmagają się z bańką długu.
4: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
2: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
5: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
2: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas.

każdy zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

0: już przed północą. Łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
1: Halo, słucham.
2: Cześć, to Kula, co robisz dziś wieczór?
0: A nic.
2: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
0: U Ani?
2: No jasne, słuchaj, będę wozem.
0: A co to ma wspólnego z impro?
2: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
0: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurczę, do domu nie wrócę, by nie budzić matki. Dojdę w tym, co mam na nogach, a na nogach miałem klapki. Ale i tak mi to nie napędzało pietra. Wszak to miejsca ostatki, miałem mniej niż ćwierć kilometra. Wierząc, że nic tam się beze mnie nie rozpocznie, czekałem.

0: skutečne v trone im prešiepse miestač i tu je čas na skrece a Češek, ty sobie poskrecuj, ja v tym czasie przysukam bez rzeczy. Szkoda czasu, przecież znasz. Stary, nie zrezygnuję, skoro przeszedłem całe miasto, ciężko znaleźć dom Ani, ale ja tego dokonam.
1: Ty kupiasz się.
0: Więc szukałem imprezy w kapciach jak jakiś mutant i nagle
2: o kurcze, to tutaj.
0: I co? Światła pogaszone, nie leci żaden rap tam. Nie ma imprezy, mogę wracać w klapkach.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szefie, o co ci chodzi? Przepraszam, pomyliłem się i wszystko. Przeprosiłem ciebie, kurwa, dwa razy. O co tobie, kurwa, chodzi? Słuchaj, weź mnie nie wkurwiaj przez chwilę. Przeprosiłem ciebie dwa razy, niech się odpierdol ode mnie.

0: wiatr. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Słowa raniować, popatrz, nie wiedziałeś, no szkoda. Kurwa mać, dobra ciach, zajebałeś babola. Więc weź się teraz cicho i posłuchaj, maola. Lepiej milcz, zamiast robić siebie Don Farmazona. Czas tu wszystkim nam leci, nie cofniesz wskazówki zegartyka. Cyk, cyk, uciekałem sekundy, myśli. Czasem ma złote, lecz nie zrobi z nich zupy. Dobrze znam sam ten stan, gdy potrzebne złotówki. Jedni mają ich dużo, nie szanują ich wcale. Gruby bal, dziwki koks, poszedł ciach, tysiąc balek. Z drugiej strony weź zobacz, matka, trójkę ma dzieci, ojciec. Poszedł gdzie świat, diabeł rzucił przynęty. Nikt tu z nas nie jest święty, no i nigdy nie będzie. Wcale tego nie czujesz, weź się przejdź przez osiedle. Mało perspektyw, szczerze, szczerze marnie to widzę. Nie zarobisz na mieszkanie, lepiej szykuj piwnicę.
0: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja niespełnionych snów, kraina.

0: przerost przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Może czarną mam wizję, to z ekranu nie leci. Taki świat masz tu brat, chyba że jesteś ślepy. Oczy otwórz, weź zobacz, diabeł wciąż kusi dzieci. Alko, dragi, monety, aż ci gwiazdka zaświeci. To nie z nieba leczerka, woda zamiast gry w bejka. Naście lat, a wygląda jakby sam przeżył Wietnam. Patrzę znów na osiedla, czy tak jest tu naprawdę? Przecież są w końcu ludzie, którzy żyją normalnie. Własny dom, zdrowy dzieci, wszystko jest takie ładne. Tata szanuje mamę, mama nigdy nie krzyczy. Taki świat, ty go znasz, to dlaczego znów milczysz? Nie chcę tego oceniać, bo nie po to tu jestem. Bóg nas wszystkich rozliczy, lepiej być ponad kreskę. Grzech jest grzechem, grzechem jest być dobrym człowiekiem. Nie wiesz, to rzuć monetę i nie pytaj, co dalej. Wciśnij stop, strzałkę w bok, włącz następny kawałek.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze

0: to rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra człowiek.
1: Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

anioł zebrał już wszystkich sobie podobnych sześciu. Ten plan, który miał na wejściu, wreszcie wykona. Czy jego sen się spełni, ich pokona? Nie wiem, naprawdę nie jestem tego pewien. Poznać prawdę pragnę jak ty, teraz czekam spokojnie, aż sny przyjdą do mnie, a w nich anioł będzie hojny i opowie mi historię pierwszej bitwy, ostatniej najważniejszej wojny. Aniołowie kontra bogowie, bądź spokojny, czekaj.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia.
2: Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba. Bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Bo to historia, bo to marzenia. Bo to historia godna przypomnienia. Bo to są gwiazdy spuszczone z nieba. Bo to są prawdy, których bierz ile trzeba. Wtedy kiedy wołasz, człowiek zimno cię olewa. Dookoła ludzie chcą mnie oceniać. Nie widzą serca, nie widzą duszy. Nie widzą tego, co w mej głowie huczy. Co moje usta mówią, a co moje odbierają uszy. Kiedy już dojdzie, kiedy innych poruszy. Najlepiej przymknąć oko, najlepiej zamknąć słowo, zamilknąć

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Illegal Studio 5-2.

początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klasz.

To idzie do mnie, to idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezbronni.

prawie ja. WD versus to, o czym mówi świat już od 28 lat w tym syfie. HG, THS, klika, rap to nasze życie. Nie dziwię się, dla mnie to oczywiste, bądź pewny swego i pierwszy.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: W automacie Mercedes 300C.

0: bankowo.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
2: I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me.
3: What are you?

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą.

radę. To leży w naszej naturze, zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic nie tak dawno. Z grupą lojalną przeciw nam całe bagno. Dziś nie przestaniemy iść, dumnie żyć. Wierzę, że ty też możesz przejść przez

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedyś to nie przerażało, już do tego nie chcę wracać. Aura zepsucia w powietrzu, tracisz te 50%. Chcę zapomnieć o tobie, zatrzeć pamięć i te noce, by odeszły w niepamięć chwile, które zwałem złotem. Tamte chwile to tombak, bo już wiem, co było potem.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

Bo choć zwariował świat, który mnie wychował. W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

momentami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile, jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę, wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym, może te ślady.

0: złoty świat lek w gruzach od nowa. Lecz tym razem będę słuchał.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z

0: Twoje?
1: My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

A może nie znam sam siebie, oni wiedzą wszystko, a ja wkurzam się o nich. Przecież oni mówią i dają mi prawdę na dłoni, więc to bankowo fakt jest to. To przecież proste, oni wiedzą lepiej, kim jest Eldo. A Eldo to ten raper, co non stop ciągnie koks i

ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródła.

0: spoko.
1: Ja dobrze wiem, kim jestem.
2: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.

lotniczy odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny, styczniowy wieczór. Przeżył życie, jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy. Pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydem.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Zawolta.

biały murzyn, wiesz, mam na sobie duży dread i użytek, robię z jego dużych kieszeni 5 gram zieleni, na niebie słońce wchodzi denim, Ural alias Tony Denim, reprezentant soli ziemi, powoli manewrujemy, a jak coś robimy, to na stówę, to ten odbletek, lufek, stów,

że coś chcą. Mam tu radość, ba, ma luz, 100% ba, to crew. Ma nie zyuba, wdopada ci jazdę jak Uber. Rozdrywasz te pistopu na pasach, ktoś ci tu samo nasuwa, aha.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto, miasto. W długich włosach jak Samson. Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność,
1: nie, nie.
0: I nie stoję jak większość,
1: nie, nie.
0: Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto,
1: lecę.
0: W długich włosach jak Samson.
1: Samson.
0: Znowu czuję

przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Mogę cieszyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć piękną kobietę, co prasuje mi kobietę.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Halo?

pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać, sam wysypię go na głowę. To tylko krok, by granicę przekroczyć.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

Meczu z giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: nie mam nie dla nikogo. Nie mam nie dla nikogo.
1: Znasz to, nie?
2: Ogólnie dostępny na bieżąco, istne życie na gorąco, załatwiam sprawę pieklącą, jak zwykle nowe się wtrącą.

0: nie wykraczam. Przytaczam sens mej nieobecności z konieczności odcięcia od rzeczywistości, bo smak wolności szkicuje szkielet życia abstrahującego od skłonności do zawiłości, do duchowej starości. Ogłaszam, że mi wobec nie ma mnie dla ludzkości.
1: Chcę mieć spokój stresowych sytuacji.

między nami. Sam na sam z płytami, nikt mi nie da tego, co to właśnie da mi. Badam grunt pod stopami, gdzie mi kurwa z butami. To jak kunca szepty słyszane za uszami, wciąż sami. Jak palec, co dobrze nie wróci.

0: Rzygać się chce. Ten kto to wie, kurwa, życie obstrzone jak gołębim gówny bulwar. Zrobi tak jak ja, pójdzie własną drogą. Rodszczenia nie ma ze mną nikogo.
1: Chcę czuć fajne geny.

terenem. Jest znam jak by te noce nie przespane, by nad ranem zawikłane kwestie podejść z nowym planem jak z taranem. Ładnie znam to, mam te same myśli skołatane. Znam to, jest mi znane, uczucie z tym związane. Co jest grane, marzenia niewypowiadane, zapominane, bo nie doczekałem się na zmianę. Przekonanie, że po którymś ciosie się nie wstanie. Co jest grane, a czasem gubię pod

Go.

Bohaterowie zeszłych wojen odeszli z pamięci ludzi. Ich sławę zabrało morze nowi. Choć ciągle świecą na firmamencie nieba, jak my, zmienią się w piasek, który zmyje ulewa. W książkach nikt nie wspomni, ludzie już nie chcą czytać. To świat groteski, głosu rozsądku już nie słychać. Nie ma już bohaterów, teraz królem jest błąd.

Czuję jakby piasek na plaży, nikt nie zabroni mi marzyć, wędrować tak długo. A w sensie spokój znajdę, z bohaterami z Olimpu siedzieć i pić grappę. Znaleźć to coś, co piętnowano kiedyś jako szaleństwo. Odnaleźć Boga bezpieczeństwo i przywrócić szlacheczność. To technopolis mnie męczy, wysysa z krwią rozsądek. Zwiększa się świata majątek, lecz coraz bardziej znika człowiek. Tylko w snach mnie tu nie ma i tylko w snach czuję radość. Otwieram oczy i zamiast plaży znów miasto.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: rozrywki ja nie oceniam. Jestem tylko narratorem, opowiadam o tym, co jest bez wątpienia chore. Jednak ja jak inni obojętny dziś wyraźnie. Zrozum, życie depcze wyobraźnie.
1: To jest chore. To jest chore.
0: To jest
1: kolejna wizja.

patrz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

sobie życzysz. B, uważaj, czego sobie życzysz. Wstydem nie jest zacząć na ulicy, wstydem jest skończyć na ulicy i pozostać tylko marnym tłem. Co w życiu się kieruje złem, z niczym się nie liczy. Byłem taki, także wiem. Młody biznes.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

piramidzie. Ej, ja nie umieram, są kody na życie i walczę ze sobą w każdy dzień. Tutaj codziennie mam ochotę na picie. Myślą, że mnie zjedzą, jestem przesiąknięty tym do szpiku kości. Co ty, nadchodzi mój sezon. I wszyscy polują, bo każdy chce mieć moje ciosy. Co po niektórzy tu myślą, że są z wyższych półek i ich muszę znosić, choć prędzej ich zdejmę. Nie przejmuję się tym, w ogóle rodzą się w mojej duszy sztosy. Chyba zajebałem już do drugi stage, dawim przeżycie, bo lecę sobie jak pojebasz mnie kurwa nosi i nie zapowiada się raczej na spadek w ogóle. Zarobię sam rapem i zabulę słoną i złotem posyp. Ej, która na osi, czas zabrać ci czas, to myślę, że jest spoko układem. Bardzo ładne wskazówki.

serce. Jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić za mną, nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak kwitu, choć jest to zależne. Czy ciuzią nikogo nie wydałem, też nikogo nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych. To prawdziwe gówno. Nie spinam się na gnoi, co próbują jak mogą mi przeszkadzać. Beka, ja wspinam się na Olimpii dla wszystkich tych podłych skurwieli, co chcieliby wcielić się w cele. Nie mam problemu ze zużywaniem naboi. Z takim flow jebasz dryfowanie naboi. W chuj podwórek poznałem, a wychowany na swoim. Nie musisz powtarzać reguł, znam je dobrze, ale że cokolwiek w ogóle będzie mi kurwa dyktowane, zapomnij. Ta studnia jest bezdenna, nauczyłem się czerpać nawet jeśli na powierzchni pływa syf. To jak świadome śnienie, no bo na co dzień się dzieje właśnie to czego chcę, to jakbym urzeczywistniał sen nam. I sobie go zapętlał, tyle razy do zrzygania, że aż myślę, że to chyba syf. Te jebane wróżki mówią mi co będzie i zło wróżą mnie, życzą sobie mnie, a i tak się spełniam. Myślę, że to wszystko tylko praca i myślenie, a nie, że jesteśmy do tego stworzeni. Kiedyś nie mogliśmy nic zrobić, dziś nie ma nic, czego nie możemy. Nie boję się wybuchu, przyzwyczajony do huku, pierdolę.

serce. Jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić za mną, nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak kwitów.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Patrzą mi na ręce, mówią mi znawcy świata, jak mam żyć. Bym pod reguły się podstawiał, biją brawa, klakierzy, marionetki losu. Mówią, słuchaj nas,

0: tak mówią, mi ciągle mówią, mówią.
1: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

aumenta, aumenta, aumenta. Chama seis, veja, seis, veja. Czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to.

Pali świeczki, kiedy ich tato umrze. Czuję tę furię często, bo mam trudny charakter, jak tamto trudne dziecko. I czuję tą wściekłość, wiesz, masz to nabicie. Choć nie cofnę S mamy, czuję, że odmieniam życie.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

temu bezdomnemu dam na bochen temu, dam na wódę. Bo nie oceniam nikogo i nie lubię być oceniany. Ziomki z Interi pisały recenzje, nim album do końca został wysłuchany. Nigdy nie robię niczego dla lajków, jedynie dla hajsu, spokoju i mamy. Tylko że nie chcę się znaleźć pod ścianą i rzucić muzykę, bo robię reklamy. Ona mnie pyta o moje klimaty, mówię jej prawdę, gąb robić i trapy. Szama

trudne czasy nas nadeszły. Ciągle spija krew ta banda kleszczy. Wyrzuciłem ich z niesmakiem. Jestem Magda Gessler. Oni nawet nie są już przeszłością. To jest czas za przeszły. O! Dobrze, że

0: pytasz, jaki jest ten drugi nastrój. Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu, zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Yo, siemano. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mają tak jak ja. Wielka płyta, zero perspektyw. Beton, aha. Póki tu nie pęka, trzymajmy się razem, są szanse.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kill me.
1: Jestem stażystą, czuję, żeby tutaj na mnie chcieli nasrać. Jeden oleje, drugi trąci parkiem Felicjańska. Jestem kucharzem i pieprzę cię, to sama słodycz. Robię to, co wychodzi najlepiej zawsze.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

czy czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej 100 tysięcy pomysłów na płytę, 100 tysięcy wersów połączyłem z bitem, 100 tysięcy nocy nad kartką, szlifując technikę. Semantyczny Paganini łączy 100 tysięcy litr.

się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. 100 tysięcy ludzi w miesiąc wyjeżdża z Polski na saksy za granicę i wróci może co piąty. Politycy obiecują w TV będzie lepiej. 100 tysięcy obietnic nie spełnili nawet jednej. Żyjemy w kraju 100 tysięcy afer bez konsekwencji. Jeśli za rękę nie złapiesz, żyjemy w świecie 100 tysięcy atrakcji. By dobrze się bawić, masz tu 100 tysięcy okazji. 100 tysięcy dziewczyn chciałoby być w Paris.

kupuję mniej od worka jointów, a proporcje są takie, płyta na 100 tysięcy worków. 100 tysięcy planów na jutro, mam jeden plan, brak planu. Łapię chwilę, żyję tu, nie gdzieś tam, w świecie oczekiwań i roszczeń. Życie jest proste, 100 tysięcy dni albo 100 tysięcy sekund przede mną. To wieczna niespodzianka, w życiu nie ma nic na pewno. Dystans, liczbą nie dam się gnębić, mam 100 tysięcy marzeń, chcę je spełnić, tak. Pędzę do miejsc, które chciałbym zobaczyć, 100 tysięcy zachodów słońca, w które chcę się gapić. 100 tysięcy dni nieskończonego

0: spróbuj, stań z boku, nie prowokuj. Posołądkowy, robię się nerwowy. Otrzymuchy, niekontrolowane ruchy. Duża dawka tego draństwa, nieśmiertelność się załącza.
1: To wykańcza.
0: Ruszyłam maszyna, już nikt nie zatrzyma. Kto wejdzie pod koła,

tylko pucz, chociaż nie wystawia glajtu. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego. W imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego. Pierwsze, ja dla mnie od lat zajawa. Służywiec południowy Warszawa, nie dla reportera sprawa. Grunt to dobra zabawa, trochę hajsu, żyć nie sława. Jak cienka delia i

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich

Jakiś czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz w pizzy znał jednego z powiatu swego robiącego już od 99.

ruchu się zatrzymał. Wysiadły dwie turystki, całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. The question, where do we go from here? So warm and so sincere. Nie mam pojęcia, co się stało ze mną. Coś zamieniło światło w ciemność negatyw. Ostatni rok, dwa miałem ciężko. Znowu czuję się jak przegrany śmieć, bo wszystko się wali prócz tej

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Niestety to było tak, życie kurewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas.

młody, zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

gdyby równiejsze z równymi równać chciały, gdyby nowe hip-hopowe kluby powstawały, gdyby foki w klubach tych tupami wywijały, a ekipy rymowały, a się nie napierdalały, gdyby składy tak jak mówią reprezentowały.

Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: sobie.
1: Nie, to dolej
2: troszeczkę,
1: no. Nie, dolej.
3: Tubarek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
4: Chiny zmagają się z bańką długu.
5: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
3: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
6: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
3: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
7: W automacie Mercedes 300 cel.

0: biada, któż zliczy cierpienia? Łzy w tym mieście, zaraza wyniszcza lud i daremnie zbawczego oręża myśl moja szuka.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

powietrzu. Miasta przeszłość jak tempo deszczu, odczujesz stojąc w pękniętym sercu. Nie ma takich słów, nie ma takich gestów, jak pomagać szczęściu. Zagadka z życia, nie pytania z lektur. Jak widzisz te ściany, zmontane kontury, oddanie bez granic, kulturę i drani w kapturach, co zdobią ten świat magią far. Nie myślisz, że mamy jak każdy problemy,

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

ciężko, masz coś z życia, to bierz to i nie oceniaj zbyt szybko, bo możesz się pomylić lekko. Kurwa, super metr, kurwa, oceniasz. Chcesz z siebie zrobić debila sam? Po co? Po co? Po co? Lubisz oceniać? Oceniaj sobie. Oceniaj sobie mnie, kurwa, oceniaj sobie innych. Jak jesteś taki, kurwa, mądry.

których, z jakich stron słonecznych żarów wionie wiek, jak krąży w drzewach żywny sok, i które padną za rok, i że nic ich rąk nie zbroczy krew.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął i patrzy w lustro, jak w

0: stworzył świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie. Życie nakręcone.

0: a nie mnie. Nie. Dawaj. 7 łez i uchaz 2000 raz.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

zajawa ta na ta na 1000%. Zamiast martwień też niesie nieprzespane noce. Jeśli masz ją, myślisz o niej bezustannie. Jeśli nie ma, zacznij szukać, zanim gdzieś przepadnie. Kilka lat upłynie lub moment to odnajdź.

jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Brak ci wyraźne.

0: nich nie pomoże nigdy. Kiedy u twych drzwi staną dziewczyny z policji, kiedy u twych drzwi stanie wróg, nieprzyjaciel, w gardle stanie każda bomba wypita przy barze. Każdy z nich wtedy plecy ci pokaże, żadne słowo nie pokaże tego, co ich twarze. I dlatego szanuj brata jak siebie samego, i dlatego szukaj w swoim życiu tylko tego, co pozwoli żyć ci mimo nienawiści. Oddam życie za rodzinę, oddam za najbliższych.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś
2: prawdziwy rap. Prawdziwy rap.
3: Słońce na całym świecie szerze w eterze. Pozytywne wzorce, w które bezustannie wierzę. Codziennie od dziecka to klasyka niezmiennie. Sport i muzyka przenikają się wzajemnie. Wspomnienia, bity, ryby, wspólne przemyślenia. Miejsce, gdzie swoje marzenia wybrałem pewnie. Dla mnie inspiracją są ludzie.

0: albo tanią treską. Nikt nie zaprzeczy w tym miejscu, nie ma co od rzeczy pierdolić bez sensu. Nie wiem co na co dzień chodzi ci po głowie, ale powiem tobie, szanuj swoje zdrowie.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś
2: prawdziwy rap. Prawdziwy rap.

0: psy, chodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestać.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: To jest tak, biorę długopis i przeglądam kartę, ekstertę, znajduję czystą pośród nich i gdzieś kopertę. To szare popołudnie między grudniem a styczniem. Chcę

Niestety to było tak, życie kurewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da. Wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna. Tego wymaga pieprzony, młody, zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

0: Po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Właśnie tak,

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Kiedyś o nic nie dbałem.

swoim życiu przełknąłem kilka gorzkich pigułek. Byłem królem tych klubów, wciąż pociągałem nosem. Już myślałeś, że nigdy pewnie się nie podniosę. Wiem, że mogłem cię zawieść, gdy bratałem się z diabłem. Tylko pomyśl przez chwilę, czy tak było naprawdę. Spadłem z bardzo wysoka, nie widziałem ratunku. Postawiłem dwa kroki w niewłaściwym kierunku.

że straciłem tyle czasu. Już nigdy więcej nie zostawię rapu. Już nigdy więcej nie pozwolę na to. Złamała mi serce, do dzisiaj nie wiem za co.

0: troszkę z sierotą, tak? Nie tym razem,
1: to już nie ten młody co dwa lata wcześniej. Gdyby nie te zwrotki, nie miałbym chyba nic więcej. To serek blasków i cieni, żyjemy jak żyjemy. Parę postanowień ratuje strzępki nadziei. To grząski grunt idei, człowieku pieniądz cię

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Czy ty nie masz żadnych uczuć? No nie masz!
2: Mam gniew.

smartfon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: nie mam nie dla nikogo. Nie mam nie dla nikogo.
1: Znasz to, nie?
2: Ogólnie dostępny na bieżąco, istne życie na gorąco, załatwiam sprawę piekącą, jak zwykle nowe się wtrącą.

0: Nie wykraczam, przytaczam sens mej nieobecności z konieczności odcięcia od rzeczywistości, bo smak wolności szkicuje szkielet życia abstrahującego od skłonności do zawiłości, do duchowej starości. Ogłaszam, że mi wobec nie mam nie dla ludzkości.
1: Chcę mieć spokój stresowych sytuacji, nagło

się chce. Ten kto to wie, kurwa, życie upstrzone jak gołębim gównem, bulwar zrobi tak jak ja. Pójdźcie własną drogą, roczczenia nie ma ze mną nikogo.

między działań terenem. Wiedzam jak te noce nie przespane, by nad ranem zawikłane kwestie podejść z nowym planem jak z taranem. Ładnie znam to, mam te same myśli skołatane. Znam to, jest mi znane, uczucie z tym związane. Co jest grane, marzenia niewypowiadane, zapominane, bo nie doczekałem się na zmianę. Przekonanie, że po którymś czasie się nie wstanie. Co jest grane, a czasem głupie pytanie.

Niebla, niebla, nikogo.